0: Velaz, se llamaba.
1: Yes, un velas en más velas.
0: So kakhulu mfethu, uNkulunkulu abe nawe mfethu, usuku lolusha nejongo lakho likhule njalo mkhulu.
1: Amen. Siyabonga kakhulu, kube njalo nakona msakazi nakubalaleli bonke, baphile nje uNkulunkulu abahlenge kuzona zonke izimo ababhekana nazo.
0: Khehla lami.
1: Amen.